0: Vale, a donde vos quieras.
1: En Instagram, vale975.
2: Bon amour, je t'aime.